0: Terzo tempo mobi fono.
1: Pronto? Come?
2: Dobro, bre, to. Stigo si, bre, ono, bre, vidi, bre. Stale, vrti, mešta, pravi pačka.
1: Ja, pa to.